0: ostatnie kawio. To, co wyliła dobra, czy to są da są protoksy są muda na laika, on nie pisze na istotę, to chodko rygara. Gdy po są stresy na laika, to na cały lepiej, co mam tu po jukie mani, by was teraz odciągną na laika pie. No i to by stało, co mam tu idzie na laika, a co rygara po są na wopracy, to są stacje po małe, ile nie kurwa, i to tam, to jest warto upadam ostatnio, co dziękuję z tego, że pan komentuje, bo tylko obaw mam na dini, to tylko to pozwolę dwa i dosa. No co mam tu ja co rygara, no tylko tam nie to dla protestantary, dla komitę, ale się go tam wyją. No ale no tylko tam nie to dla kibody, Jezus, santany. A w ostatnich słupku, by wystawiam do wiele, by mógł by wystawiam to zwłada samotę, w razie tylko pana do pytania.
1: आर्थिक धन्यवाद।